Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchacz, Łemkiwskoho Radia LEM FM. Zaczynamy program Obzeracz Przyrody. Jest to chneska 84. odcinek naszej przyrodniczej audycji i sme w taki czas toho programu, w takiej skupyni odtynkił, w takiej serii, która tyka się wszystkich nacjonalnych parków Polszczy. No i byliśmy już w Magórskim Nacjonalnym Parku, byliśmy w Poliskim Nacjonalnym Parku, w Biebrzańskim, a chneska pojechamy na Berech Bałtyckiego Morza, pojechamy na Ostrów Wolyn i budeme eksplorowaty i wczyty się na temu Wolenskiego Nacjonalnego Parku. Ten nacjonalny park był zaklekany już dawno temu, bo w 1960 roku i obnymat win czas najbliższego polskiego ostrowa Wolyna. Przede wszystkim takima walorami parku to sód najkraśniejszy odcinek polskiego klifowego berechu, też są tam bukowe lisy, no i unikatowa, wyjątkowa delta riki Świna, ta i też przybereżny pas wid Bałtyckiego Morza. Zatem wieloch różnych seredowysk jest tam pod ochroną i mają swoje walory. Do 1996 roku Nacjonalny Park zanimał powierzchnię 4600 hektariów, ale tołdy właśnie uśpile doślidaczy, uśpile praciłnek parku włóczyty w chranyci niszczy obszar jednej morskiej myle przybereżnych wid Bałtyckiego Morza i włóczyty ostrowy w delti Świni, ta Świny i też wody wtaczających ich to tych ostrowiu i wtaczający to te ostrowy wody Szczecińskiego Zaliwu. Od tamtego momentu, od 1996 roku, Wolyński Nacjonalny Park stał się pierwszym w Polsce morskim parkom. Chneska powierzchnia to je 10 tysięcy hektariów. No i to Nacjonalny Park jest bardzo zróżnicowany i pod ochroną, jakim powił, sód różne seredowiska, sód i morskie, i zemlane seredowiska i prototy, powiem wam bilsze pokorotki muzyczni i pererwi.

Skończyła się muzyczna perwa i wertam do was, dorochy słuchaczy, chneska w obzeraczu przyrody, besidujemy pro wolenski nacjonalny park. Jest to nacjonalny park, jaki nachodzi się na najbliższym polskim ostrowi na Woleni. No i w totem parku pod pit ochoronom sud riżne seredowyska. No, przede wszystkim tot ostriu to jest ukształtowany poślidnym ledownikom i współczesny chneszni landschaft ostrowa kształtował się przez ostatni 10-11 tysięcy roku. Pierwszy tak poledownikowy skalny twory były modelowane wichrami i wodami. Tyż czasom obszary były zaliwane i zamieniały się w bachnysty obszary w torfianyki. Tyż dijały przez to 10 tysięcy roku dijały wody Bałtyckiego Morza, wody Riki Odry i one tworzyły takie dziuny i mierzei i tyż klify, kotry sud bardzo charakterystycznym elementom landschaftu Wolenskiego Nacjonalnego Parku. I właśnie to te klify są dominującym landschaftom, a one są związane z takim herbetom, powiedzmy, takim, no, nehirskim, ale herbetom z małymi chorami, który są zbudowany z ledownikowej moreny i one nachodzą się na odtynku 15 km zaraz popry moria. Najwyższe aktywne klify w parku mają wysotu 93 metry. No i cały czas prochodzi erozja do tych klifiów i one sztoroka przesuwają swoją linię berechu o około 80 cm. No i to te morenowe chorki zanimają bilszyst zemlanoj. Bilszyst powierzchny tej zemlanoj czasty parku. No i najwyższa toczka w parku to jest 115 metrów nad morą, znaczy dost wysoko, beruczy piduwachu, że zaraz poprymamy Bałtyckie Morze. No i dokładnie to ta wysoka kulminacja to nachodzi się w okolicach chory Grzywacz. Drugim typom, rodom landschaftu pit ochoronom w Wolenskim Nacjonalnym Parku jest landschaft Delty Świny, de tamtisz nachodzą się takie bachnysty ostriuci, które są no, bardzo mały i bardzo urokliwy. Na to tym terenie proces formowania właśnie do tych ostriucił jest cały czas aktywny. Sztoroka zmienia się konfiguracja dna, woznykają nowe płytki obszyri, nowe ostriuci, znikają stare ostriuci, to jest cały czas żywe seredowisko. Trzecim rodom landschaftu pit ochoronom jest poozeria z poledownikowymi ozerami i chorami, takimi poledownikowymi chorami zwanymi osami i kemami. To wszystko nachodzi się w okolicach

słuchacie obzeracza przyrody. W dzisiejszym obzeraczu przyrody wandrujemy sobie po Wolyńskim Nacjonalnym Parku. Jesteśmy na północy Polski, na najbliższym ostrowi tej derżawy, na Wolyni. I właśnie heł nachodzić się bardzo cudowy nacjonalny park, gdzie pod ochroną są różne rody serdowiska, różne landschafty. Są pozeria, są morenowe pole downikowe, chory, są klify, velo, jeszcze raz velo. No i też velo jest wyjątkowych gatunków roślin. Doślidaczy dorachowali się, że bliżej jak 1300 gatunków roślin żyje, rosnę właśnie na Wolyni. Są też oczywiście w tym czasie gatunki pit ochoroną i bars ritke. Na możemy też strytyty rośliny, jakie rosną na plażach, na nadmorskim berechu. Możemy też najty czudowe predyłne, takie gatunki roślin, jakie rosną w delti świny i są to takie rody roślin, jakie nazywają się halofity i dorachowali się do ślidaczy 30 gatunków takich halofitiów roślin, które lubią sołone serdowisko. Tiż na premier na to tych klifach rosnut tak no kriaky, chusty kriaky rokitnika zwyczajnocho. No i też możemy różne krasnorosty, brunatnyci, zielenyci najty w nadny bałtyckiego moria. No, a to tu zemlanu część parku, to ta zemlana część parku jest zdominowana morenowymi chorami, które zas są porosnene bukowo-sosnowo-dubowymi lisami. A jak idę pro faunu, pro zwierzęta, jak żyją w Wolęskim Nacjonalnym Parku, to tiż to ta fauna jest bardzo zryżnie ciuwana. Pres Wolyn idę hołowny szlak ptachił, który migrują z południa na piłnicz, z północy na południe, albo wzdłuż berechu Bałtyku. No i właśnie na terenie parku było stwierdzone występowania bliższe jak 230 gatunków ptachił, tiż były w to tym takie gatunki hnizdowych ptakiu, na premier oreł biłochwist, czy muchołowka mała. Zatem park ma bardzo ważną rolę w ochronie siedlisk ptachiu, przede wszystkim takich, które żyją w środowiskach wodno-bołotystych, takich ptachiu, które lubią spoki i mają tchęł właśnie pokarmową bazę. I przede wszystkim to ta ochrona prochody w jari i oseni, oseniu i właśnie jarom, kole to ty wandriuk ptachił sód najbliższy. Tiż no, w wodach pomorskiej zatoki żyje weloch gatunkiu cycariu, weloch gatunkiu ryb. No jak idę proto tych cycariów, to są dwa bars czudowe premiery takich morskich cycariów, jakie żyją i jakich możemy strytyty na berechu właśnie Bałtyckiego Moria, i jest to foka sira i morska swynia. Zatem no Wolyn to nelem morenowe chory, krasne lisy, krasne rośliny, ale i też bardzo bohata fauna. No i są też i widokowe punkty, są też turystyczne szlaki i inne atrakcje, takie bardziej turystyczne już, pro kotry paroch sliu powiem po pererwi.

0: Продовжаємо нашу оповість про Волинський національний парк в Польщі. Уж знати, як звір'ята, як рослини жиють, роснуть в тим парку, знати, які суть ландшафти. Ну і тепер познайте барсь основні, барсь коротко, так ważne turystyczne atrakcje, bo na terenie parku znajduje się 5 takich otwartych, widokowych toczok, punktów i to są Gosań, Kawcza, Zielonka, Piaskowa Hora, Grodzisko, Lubin. No i też to nie są tylko te toczki, bo też, kiedy chcecie sobie pochodzić, powandrować, to oczywiste, że możecie w Wolenskim Parku są dostępne pisze turystyczne szlaki na terenie. Na przykład jest taki czerwony turystyczny szlak, nadmerski szlak, który idzie, no na przykład akurat w tej części brzegu Bałtyckiego Morza od Świnoujścia przez Międzyzdroje do Kołczewa. Zatem, no ale to nelem czerwony to szlak znajduje się w Wolenskim Parku, ale też parok bilsze. A kole chcete, nie znam, pojechać desy z dytynami, posmotryć na zwierzęta, możecie pojechać do pokazowej zachorody żubriów w Międzyzdrojach. Możecie też pojechać do seła Wapnica, gdzie tam znajduje się turkusowe ozero i doznaty się jego historii, czy to je naturalne, czy sztuczne ozero. Możecie też pojechać do Kikuta i posmotryć merską latarnię Kikut. Możecie też na takie stare grodzisko Lubin pojechać, besiduju polską nazwę. To jest taki stary, to są ruiny starego chorodka, który znajduje się na najwyższej toczci nad Szczecińskim Zalewą. To te ruiny to są ostanki po takim chorodzie ze średniowicza, który istnuwał, fungował medze 10 a 12 stoliciom. Zatem jest to smotryty i to nie lem na jeden den, ale na tydzień, na ciłe wakacyjne, ciły urlop. Zatem no kole, podoba wam się taki landschaft, takie okolici, chcecie właśnie eksplorować tereny bliżej Bałtyckiego Morza, to Wolenski Nacjonalny Park jest dla was. I to wszystko na chneska. Dziękuję wam serdecznie, drodzy słuchacze, za prysutnist, że słuchacie obzeracza przyrody, zaohaczam słuchaty dalszych odtynkiów programu, no a ja wam już dziękuję. Trzymajcie się, ostańcie zdrowi i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

wybiegną wody, czy winny z mers, czy winny z mers. Nie znam ona gdy policję, zawsze w łukawach policję, zbrosu słomy dier, zbrosu słomy dier. Zbrosu mądzie się śli, barwa wraca na kośki, sam poszło.

Witam serdecznie, pozdrawiam, słuchacie Radio Lem FM od Briana Scotta. Jestem na planie filmowego Bogdana Dziworskiego. Bogdan Dziworski filmuje Fabryka Andiego Warhola. Bratny tu w Polsce, na Łemkowszczyznę. Pa, pa!

Nad wszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powistej żeni o wiernej lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Łemkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Nado wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Łemkowiny.

Mi wersz. Wojdu do tebe mi wersu i woryciata zatrysnu i nikt to nie będzie widział i nikt to nie zrozumie, co się w tobie dzieje. Rozdertoj duszu czuhaniu, na tebe zaszmariu, od nazriaczego oka skotyny i od szczurego ludyny. I budeś lem mi i niczyj inczyj. Od najbilszego bolu najbilszego.

0: Flem FM.
1: Dobry den, drogi słuchacz Łemkiwskiego Radia Lem FM. Besiduje do Was Jakub Zygmunt i zaczynamy naszą geograficzno-turystyczną audycję, która nazywa się, jak oczywidno znate, Beskidnek. I tyż na pewno znate, że dzisiejszy odcinek Beskidneka jest przed ostatnim, na żal, odcinkom tej serii. To będzie dnes dokładnie 99. odcinek. Jeszcze jeden przed nami, no ale podumajmy i posłuchajmy, co dnes będzie w programie. Właśnie, już wam zdradzam, co będzie w dzisiejszym odcinku Beskidnyka. Jak też mogliście przeczytać na portalu Lem FM z zapowiedzi, że dzisiejszy odcinek będzie takim wielkim wspominaną wszystkich innych, rańszych odcinków. Będziemy wspominać pierwsze zapowiedzi, da kotry podroży, da kotry wandriłki, to i de, żeśmy wandrowali w wieloch odcinkach. No, oczywiście nie powiem wam o wszystkich prawie sotci podrożach, ale posłuchamy dasz to pro da kotry po mojemu najciekawsze, najbardziej interesujących z nich. No to zaczynamy. Przed chwilą czuliśmy ensemble ze Słowacji, rusiński ensemble ze Słowacji, Hrdza, w śpiewanci Dziewczata, a przed nami dasz to Nowocho i Szczyna Anteni, Beskidnyka, ensemble z Wrocławia, one będą śpiewać po polsku ensemble Micro Music w ich śpiewanci z najnowszej płatni, a śpiewanka nazywa się Najlepsza, znaczy najlipsza. No to zaczynamy nasz odcinek.

0: Lem FM.
1: I sme już z powrotem w Beskidniku. Słuchaliśmy przed chwilą ansamblu z Wrocławia Micro Music w śpiewanci Najlepsza. No i jak już znate przed przerwą, powiem wam, że dzisiejszy Beskidnik jest przed ostatnim takim specjalnym odcinkiem i budeme wspominać da kotry rańszy odcinki, gdzie żeśmy wandrowali i jechali w podróż i tak dalsze. No ale tak zahalnie przypomnijmy sobie, kole był to pierwszy odcinek. Dach to pamięta, tak może dach to z dnešnych słuchaczy pamiętać i pomnieć. Pierwszy on był dokładnie 9 marca 2018 roku, znaczy około 2,5 roku temu nazad. Jak tyż z początku znate, emisja programu była, no wse była w piatnici, no pierwsze była o 11, a pak od sierpnia 2019 roku emisja Beskidnika była już o 13 chodyni i wse nasze Beskidniki, one trwały tak chodynu, prawi chodynu od 50 minut do piłnej chodyny. No kilku odcinków odtynkił, no to już znate, że dnes mamy 9 i tak jak raz w tyżni one prochodyły, no to mamy tak właśnie 2,5 roku uzberane. No dobry, a jaka była pierwsza zapowiedź? Idea, żeśmy jechali i wandrowali w pierwszych Beskidnikach. Ja sam też byłem bardzo zainteresowany tą temą i to wam zdradził nasz pierwszy podróży po krótkiej przerwie. Teper posłuchajmy dasz to po estonsku, bo no wse w Beskidniku musiłoby te dasz to po estonsku. Ensemble Trada, tak, w śpiewanci Tech Kerumi, tyż z ich najnowszej płatni. Tak, wojtme w to piłnyczny klimat.

I to słuchaliśmy ensemblu Trada, tak, ze Estonii, w śpiewanci Techkerumi. No, a my w naszym Beskidniku wspominamy rańszy Beskidnik, rańszy podróży i wandriłki. I teper chcę wam przypomnieć właśnie teper pierwszą zapowiedź, jaka pojawiła się na portalu LMFM. Ona była dokładnie kińcom Marcia. I już wam czytam tot tekst. Toż to było napisane w stacji, na portale. To jest bardzo ciekawe, no tak wernuty się do tego początku Beskidnika. To posłuchajmy. Beskidnik, tak się nazywa ten nowy geograficzno-turystyczny program, który wedeny jest Jakubą Zygmuntą w każdą piatneciu od 11 do 12 hodyny. W Beskidniku wyberemy się w podróż do sekretnych i nieznanych miejsc w Karpatach, ta pojechamy eksploruaty i daleki zakuty świta. Szto bilsze, znamy się jaka bude chwila w weekend, ta wysłuchamy propozycji na hirsku ekskursyju, a wszystko to bude peremiszane z muzyką zo świta. Program jest wedeny w polskim języku. W piatneciu 23 marca 2018 roku w Beskidniku pojechamy do Żegiestowa, żeby chladaty kamienia Wandy. Ta doznamy się, jakie dzierżawy w Europie są najlepsze dla lubicieli Ulisiu, a na hirsku ekskursyju pidemy tym razem w Neski Beskid. Dostriczy o 11 hodyni. No i jak moch listę poczuty, posłuchaty teper, no te oty pierwsze Beskidniki były bardzo rozbudowane, jak no to sam jem zaczudowany teper, jakiem był w stanie w syli przyrychtowaty program na jedną hodynę, w której i żeśmy jechali dadę w podorosz i w tym premierze myśmy pojechali do Żegiestowa, pak jeszcze da jakie zahraniczne interesujące fakty wam jem prodawał, pak jeszcze była hirska ekskursja w Neski Beskid i jeszcze wam jem besidował pro chwilu na weekend. No to było bardzo wiele roboty z początku. No i tak był wedeny tot Beskidnik przez pierwszy miesiaczy. A de jeszcze sme wandrowali i jechali w podorosz, to posłuchajte po krótkiej przerwie, posłuchajmy teper, dasz to z Ukrainy, wokalistka Onuka w śpiwanci Zenit, dasz to folka z Schidu.

I serdecznie witam w Beskidneku. Przed chwilą czuliśmy wokalistkę z Ukrainy Onuku w śpiewanci Zenit, a my wracamy do Beskidneka i wspominamy rańsze programy, w których no, było bardzo wiele interesujących podoroży i wandriłok. I przypomnijmy sobie następne dajaki. Primierno 30 marca 2018 roku w piatniciu w tym czwartym już Beskidneku pojechaliśmy chladaty Beskidzkoho Morskoho Oka toho, o którym już jem tyż w tym roku pisał na portale LMFM. I też jem pisał, że nie idę o to, to w Tatrach morskie oko, a o to, co nachodzi się desy blisko Szymbarku w Neskim Beskidzi. Pak jeszcze w tym czwartym Beskidniku pojechaliśmy do Albanii, do tej balkańskiej dzierżawy, doznaty się, czom na uliciach stud same Mercedesy, ta czom w ciłej Albanii wybudowano w rokach, w czasach komunizmu, aż 700 tysięcy bunkieriu. No a na hirsku ekskursyju piszliśmy tym razem w Bieszczady. No to to czwarty odcinek Beskidnika też był bardzo bohaty, bo jak widzimy i morskie oko, beskidzkie morskie oko i Albania i hirska ekskursja w Bieszczady, to wszystko było zwarte w jedną godzinę. No dalej jestem zaczudowany, jakim był w stylu tak to przygotowany, no jak widzicie, jak można, to można. A co jeszcze działo się na antenie Beskidneka? Powiem wam, co było 11 maja 2018 roku w 10 Beskidneku. Tołdy pojechaliśmy do Norwegii, piszliśmy na język trolla, bardzo popularne miejsce w skandynawskich chorach. Doznaliśmy się, co to jest od język i czom tak wielu turystów tam chodzi. Pak było Prolem Travel, festiwal, który prochodził w jeden weekend w maju 2018 roku w ruskiej bursi. Przypomniał wam program Podi i wyjawił dajakie sekrety pro tamtoryczną edycję. No i na koniec programu piszliśmy oczywidno na hirsku ekskursyju tyż w Neski Beskid. No i oczywiście stryczaliśmy się tołdy dalej o 11 chodyni w piatneci. No i takie były bardzo ciekawe to te odtynki Beskidnika przez pierwsze miesiące, a jak jubilejne odtynki, znaczy 30 i 50 odtynok, to prototy wam powiem po następnej przerwie. Posłuchajmy też to po madziarsku, ensemble Au Revoir w takim skorym, dynamicznym muzycznym kusoczku, może powisty, w śpiewanci Wachur. Dajmy się ponesty w tot klimat.

I sme už v Beskidneku, pred chvíľou čuli sme po maďarské ensemble Au revoir z Maďar. Špívanka nazývala sa Vahur. A my vrtáme do spomnaň prošlých, minulých už odtynkiu Beskidneka, bo dnes sme spomenáme, čo bylo ranšie. I pripomnijeme sobie, že sme podróżovali, vandrovali v 30. Odtynku Beskidneka. To vám teper pročítam zapowiedź tamtoho odtynka. To bude już 30. odtynok Beskidneka. W najbliższą piatnicę 26. żółtnia, oktobra 2018 roku poczujemy o trzecim najdłuższym szlaku w Polsce, jakim jest Hołowny Sudecki Szlak. Znamy się, jak dokładnie wychladać marszrut, a poczujemy kus praktycznych informacji. Jak się prerychtuwaty do wandryłki, kilku dni nam trzeba, żeby ho perejty, ta jakie trudności może się jawyty po dorosi. I jak myśleliśmy poczuty, to właśnie już formuła tołdy programu była kus incza, bo już nie było tot wandriłok po zachranyci, wandriłok po Beskidach i jeszcze hirskich ekskursji, lem była jedna hołowna tema, pro kotrujem besidował ciu chodynu i tołdy premierno było pro hołowny sudecki szlak, ale też oczywiście i besidował jem pro hołownym beskidzkim szlaku i światokryskim szlaku i jeszcze paru inczych. Tak było bardzo interesujące i uszkus po druhomu, można powiste. A co było w 50. odtynku, to się doznate po następnej maleńkiej pererwi. Posłuchajmy ansambla z Mołdawii po rumuńsku Via Daca w śpiwanci Paparuda.

0: Blim FM.
1: I to był ensemble z Mołdawii, Via Daca, w śpiewanci Papa Ruda, Kotru śpiewali on po rumuńsku, a my wertamy do Beskidnika i jeszcze jedno mam takie wspomnienia z proszłych, minułych odcinków Beskidnika. Powiedzmy sobie, co się działo w 50. odcinku Beskidnika i też wam przeczytam jeszcze jedną zapowiedź tamtoho odcinka. I pisałem tołdy na portale tak. Byliśmy już na południe, byliśmy też na zachodzie i na schodzie. W najbliższym odcinku Beskidnika 5 kwietnia, aprila 2019 roku pojechamy na Piłnicz do dalekiej Finlandii, budeme chladaty seła Santa Clausa, doznamy się medże inczyma, jak dosmotryty się polarnoho świetla, ta zahalni, co robyty, żeby nie zbankrutuaty w tej dorohi skandynawskiej strani. Kuopio, Helsinki, Oulu, cy Rovaniemi, tolem nekotre nazwy cudowych miejsc, jakich ja na velo bilsze moż najty Finlandii. Jak choczyte odpoczaty i poczuty prawdywy klimat slow travel, to koniecznie słuchajte programu już zaran. I jak widzicie, wandrowaliśmy nelem po Beskidach, cy desy po karpackich chorach, ale tyżśmy podróżowali desy dalsze po Napiłnicz. No, to jest mój rublenny napriam. I bardzo wiele odcinków było pro Finlandię, Norwegię, Estonię, wszystkie bałtyckie derżawy. I w tym premierie właśnie sme poczuli, że 5 kwietnia 2019 roku udaliśmy się do Laponii, tak naprawdę do seła Santa Clausa i doznaliśmy sa medżeńczyma, jak dosmotryć się polarnego świtła i paru inczych bardzo interesujących rzeczy. I takie to wspomnienia było. Ale my jeszcze nie kończymy Beskidnika. Posłuchajmy nasz to połem kiwskie takiego remiksa, który zrobiony jest T.Estom, a zremiksowana jest śpiewanka Suzanny Jarej, która nazywa się Molowy Majeran. Posłuchajmy.

I sme iście w Beskidneku na antenie radia LEM FM. Przed chwilą czuły sme ensemble remix, łemkiwski remix ensemblu T.Est, a śpiewanka nazywa się Molowy Majeran. I my pomale kończymy Beskidnek, budu się z wami proszczaty. Dnes mali sme takiej specjalnej odtynok numer 99. I to był przed ostatni odtynok Beskidneka. Dnes wspominaliśmy kilka paru odtynków, które prochodziły na początku tej serii, albo desy, one były jubilejne, jak 30 czy 50 i paru innych odtynków jeszcze wspominaliśmy. Aż to będzie dalsze, słuchajcie koneczni, absolutnie koneczni następnego, ostatniego odcinka Beskidneka. Co tam będzie się dziać, wam nie zdradzam, prosto budźcie z nami. Ja wam bardzo, bardzo dziękuję i praszczam się muzyką, oczywiście. Teper będzie dasz to po latyszski z Latwii ensemble Auli w śpiewanci takiej mocno, mocno folkowej z tytułem Ozolini. Tak, po latyszski praszczam się z wami i czujemy się w następnym odcinku.

i gniew, gdy wspominam śmiech, co niósł nocami się jak zbyt głośna muzyka, jak miłość i grzech. Kiedy wciąż wierzysz w nie, zamykaj oczy.

skończonych. We krwi mam trud pokory, w oczach ziarna gleby. Nie boję się o jutro, choć czuję strach jak kiedyś. Znam nuty przekleństw na wylot prawdę. Aż urwie świt nas, każda z gwiazd zgaśnie. W dłoniach rwę świat nasz, tak bez pamięci. Za wszystko, co ból wziął,

0: Karpacka Ruś. Oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzę dwa razy na tyżdę.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 55. 13 grudnia 1946 roku. Filip Żyłka i Zabłonyci Polskoj, powiat berezowski, pisze swoim rodnym, tety i stryjecznemu bratu Wilmerding i Embridge pod datą 18 grudnia 1946. Bohu dziękuję, ja zdrowej, ale powodzenia moje dost prykre, bo swoho nic nie mam, a zarobku dobrego nic, to nie jak żyty. Trafiała się mi robota w Sanoku na fabryci i zaczął im robyty, ale się nie opłatyt, bo nie zarobię ani na życia. Dadut 35 złotych na den, a za kilo chliba trzeba zapłatyć 40 złotych. Przyjechał jem nazad do Jabłonyci i siedł u Mykołaja Nechora. Czerez zimu ostanu się u Necho. Staram się dostaty nazad w swój dom, to mi urząd zemski w Brzozowi obiciał, że skoro dostanu. Ale dom straszno zniszczony, tylko ściny stojat, bo ludę zniszczyli, jak nie było właścitela. Od swojej rodziny widomosty nie mam, a tam i chaty nie choczu, bo ja służył w polskim wojsku za granicą i teraz wernął się do kraju. Jak bywszy polski wojak, ja mam prawo ostaty się tu, w Polszczy. Przyznali mi to w uriadach i na policji, bo ja dost pereżył. Kuli swy stale ponad hołowu, a ja musiał iti wperet, no bo ochoronił mene. Prynymał je uczastie w bojach w Italii i był je w Anglii, Palestynii i Iraku. Tak trochę świtaja obichał, a teper powernął jem do rodnego kraju. No tu nie ma kawalczyka chliba. Jak był jem w Germanii, to się zdawało, że nie wytrymam, bo isty mało dawali, a byli i do roboty hnali. A teper napiszą wam, jak nasze seło wyhladat. Tu teper wsio obczy naród, taki nieprystojny. A w chati moho ujka i waszego brata Stefana sydy jakiś ze wschodu i pole joho używat. Dalsze prosy do pakunok i grosze u pomocz na poprawku doma. Walenczak Stefan z Bortnoho w piśmie do redakcji Karpackiej Rusy dziękuje Symeonu Halkowiczu w Garfield i Lemkowskomu Reliefowemu Komitetu za pomocz, a przytom opisuje swoje przeżywania w czasie wojny i tepericzne położenie w starym kraju. Pismo było dano na pocztu w Gorliciach 25 listopada 1946. Proszę pomyśleć moich paru słów w waszej amerykańskiej gazety Karpacka Ruś. Czuję ja swoim duchom napisaty swoim rodnym, znakomym i wsim krajanom w Ameryki, które dumają jeszcze za swoich bratiów w starym kraju i szlut im swoją pomoc. Ja od sebe składaju serdeczną bohodarność. Symeonu Halkowiczu w Garfield, krajanu z Seła Bogusza. Wojenna buria zahnała mnie w niemieckie koncentracyjne obozy, gdzie przeżył ja od 2 lipca 1942 do 29 kwietnia 1945 roku, to jest do czasu oswobodzenia nas przez wojsko amerykańskie. Przeżył ja 4 ciężkie niemieckie obozy: Oświęcim, Flossenburg, Helsburg i Dachau. Mógłby ja wam dużo to napisać, co potrafili niemieckie bandyty wymyślić nad niewinnym, bezbronnym narodom. No to wyglądałoby wam, że ja o sobie piszę i ja choczu sam chwalę tysia. Napiszę to wsio historia. Budu wychodyty pamiętne knyżki, a może da kolej ja napiszę paru zworotok do tej pamiętnej knyżki, która ostanie się jak wiczna predostorocha dla wsehosławiańskiego roda. Kolej ja wernął się z niemieckiego pekła 1 sierpnia 1945 swoje ridne seło Bortne, to zastał wielką zminu. Połowina seła ostała się pusta. Chyże bez wika ni dwerej, nie ma znakomych, nie ma i mojej rodyny, żeny i piaterych ditej, nie ma starej matery, nie ma bratiów i sestry, nie ma nikogo, kto by dał kusok chliba po dołych rokach ciężkiej pracy i po trynedilniej ciężkiej dorozi z osławnego niemieckiego miasta Münchena, gdzie trzeba było i ty pisze mnoho sot kilometrów, żeby dostać się w rytne seło. No i tu bida. Kto wyjechał, to nie ma joho, a kto ostał się, dumaje nad swoim losom. Szto zautra bude, cy i nas nie wyrzenut. Tak i tu doma, drugie pekło. Szto robi ty? Wliz ja w swoją pustą chyżu, siżu i dumaju, i chaty za rodyną. Ja nie czuję się w syli i chaty dalsze, bo zdrowie nie pozwala mnie opustyty chocia i pustu, no swoju chyżu. Po paru dniach dostaję pismo od predwojennego znakomego Symeona Halkowicza, które przyniosło mi wielką radość, pokryplenie ducha i nadzieję na dalsze życia. Na to pismo ja ochoczo otwitył i deś kinczom do toho 1946 roka dostał ja w rzepaczku z odeżą od hromadziany na Halkowicza. Tak my nawiązali dalszą korespondencję. Otrzymał takoż i waszą gazetę, z którą ja mnoho uznał za świt. I z pisem, ja takoż i z gazety, ja uznał o waszą relifową komitetę w Ameryki. Dlatego choczu wam dać to napisaty. Drogi czytateli, może ja nie wsio dobre napiszu, potomuż to moi nerwy za 3,5 roka w koncentr baraku, sparaliżowany, to budte dobry perebaczyty, jeśli najdę te oszybkę. Denekotry ludzie w Ameryki gniewają cię na swoich rodnych w starym kraju, czemu nie wyjeżdżają do Rosji, odkazują cię, pomoże im. Drugi piszą i przekonują swoich, że to tam dobre w Rosji, albo że to się poprawić. Teraz to nawiązuje się nielubą i nienawist między rodynami z powodu spraw politycznych. Moi drogi krajany, ostałmy na razie to te supereczki na boci. A dumajte o tych, że ostali się żyty i z waszej rodyny po 6-letnim pożarze wojennym. Tym pomachajcie czym możecie, bo kto one żyje, to jemu już nie trzeba pomocy, a kto ostał się żywy, naj sam wybiera miejsce swojej dalszej nużdy. Drogi bracia i z gazety wyczu, że to pochody tej z różnych seulemkowyny, to znaleźć tę nużdu naszego biednego naroda. I tomu dywujete się, czemu nasze ludy nie liszają to ty dobry kamienia. Czy może się tu tak poprawiło? Nit, u nas bida i nużda jeszcze bilsza, jak wydany kotry znali. W wojennym czasie naród rozognali, zabrali w obozy, a młodzież wywezli przymusowo w Niemczyn na roboty. Po wojnie jedni wyjechali w Rosyju, a didity wertają ciachowy bosy z Niemczyny do rodnego seła. No nie zastają tu rodyny, a duże często nie zastają ich chyży, bo wże rozebrano. To siedziat pić czużą strichą i opakują swoją sućbu. Czy nie warta waszej pomocy taki człowiek, a może to wasz brat tak biduje? Dlatego, drogi bracia i sestry w Ameryki, ja proszę nie od sebe, ani nie dla sebe, ale od wszystkich proszę was. Pomachajte bidnym. Kto ma komu, najśle same, a kto nie ma, najżertwuje na swój lemkowski komitet. Znaju, że to sutme, że wamy takie ludy, jakie zanimają cię zborom odeży, tak daruj też to możecie. Zeho dnia ja otrzymał od Symeona Halkowicza 4 paczki, zaż to jemu i wsim, które żertwowali odeżu na jego ruky, składają serdeczną podjaku. Ten, który liczy, ja sobie wziął, a resztę rozdzielił podobnym bohaczom, jak i ja. Dostał ja i pismo z powiadomieniem, że na moją adresu wysłano 144 funty odeży w 5 paczkach. Tak na razie ja tej posyłki jeszcze nie pouczył. No jak prydę, to rozdzielił wedle żołania hromadzianyna Halkowicza i kto otrzyma, napisze wam pismo. Ja dumaju, że to jak wasz komitet naładyt posyłku bliższych pakunków, to trzeba tak organizować, żeby nie trzeba było heł nam opłaczaty. Czytajuczy wasze gazety, ja wyczu wasz trud. Tak ze swojej strony składaju wydziału komiteta członom i wsim żertowatelom serdeczną blachodarność za wasze trudy i szczere serce. Tak samo składaju szczeru podziaku swoim sestram i szwagram, hromadzianynu Petru Chomi, sestry Maryi i ich dzieciom, sestry Pelagi i ich newistam, hromadzianynu Gregoriju Szkuratu za peresłanu pomoc dla Iwana Szkurata i wsim Bortnianam, które prenumerują gazetę Karpacka Ruś i które pomachają swoim braciom w starym kraju. Dalsze, kto zna adres mojego stryka Oryszczaka Semana, proszę napisać mi, ja by rad opisać jemu, gdzie i jak żyją dity brata Antona. Stefan Felenczak. Zachar Obuszkiewicz z Regietoła, Gorlickiego Powita, prysłał przez redakcję Karpackiej Rusy taką prośbę do Lemkowskiego Relifowego Komiteta w Ameryce. Regietił, 20 listopada 1946, do Lemkowskiego Komiteta w Ameryce. Ja, niżej podpisany, gospodar Obuszkiewicz Zachar, seła Regietoła, zwracaju się do was z horiaczą prośbą. Budte tak dobry, zajmijte się mojeju doleju w starym kraju. Chociaż wy mnie nie znajete, no ja maju piatero ditej i żinka, to razem nas sim osób, a nie maju możności ich prolity i wsizmy na pił hołej bosy, bo nas wojna zniszczyła. Na wielki żal, nie mają w Ameryce żadnej rodyny, żeby mnie pomogli w tej mojej nużdy. To ja zadumał zwrócić się do was w organizacji. Budte tak dobry, pomoczy mnie w przychodziwi dla mnie samego i członów mojej rodziny. Obuszkiewicz Zachar. Pisze Anton Łukaszyn i Zhańczowy, Gorlickiego Powita, sestry Paulini w Bayonne, New Jersey. Pide datom 26 żółtnia 1946 roku. Wyste nas duże spomogli, boste nas przychodzili, to teper my sobie jakosy poradymy. Kupili my korołu, kosztuje nas 30 000 złotych, sztosy my i dopożyczali. Sąd koroły i po 50 tysięcy złotych. Teper się już tiszymy, że mamy dwie koroły. Z pereseleniem w nas już się uspokoiło. Lemiszczy chodzat to też to sąd w lisach. One rabują nas, berą chudobu i odeżu, bo w lisiny czochoneje i wszystko im trzeba, żeby żyty. Jak przychodzi wieczór, to prosimy Boha, żeby spokojno perespaty. Z Rosji nie mamy listu, to nie znamy, jak tam nasze pereselenci żyją. Jakby tam do was napisali, to nam to list pereszlejte. Lito w nas było suche i osin sucha. Śniegu neje, ale morozy już są dost dokuczliwe. Teper budemy mołotyty maszyną, bo cipamy już niech to nie mołotyt, lem maszynamy. Ziać maje maszynu, to pryweze i pomołotyt. My trochody do szkoły do uścia, ale zima to na merzne się dost. Petro Fecica, rodom i zańczowy, gorlickoło powita, nachodzi ciasej czas w Krakowi, gdy dokończuje swoją naukę w uniwersytecie. Od tamale win pisze pod datą 3 listopada 1946 Iwanu Durniaku w Junkers. Najpierwsze on dziękuje za pakunok, jaki pouczył od Iwana Durniaka. Dzisno przysłana wamy paczka duże mene obradowała, bo w niej nachodzi się duże wartostne i potrzebne nam rzeczy. Paczka ta nadiszła w najlepszym poriadku, nikt to jej nie otwierał. Było w niej nowe ubranie, dwie pary czerewik, 3 soroczki, 2 swedry, 4 pary spidnia i bilizny, a dalsze skarpety, chustoczki, ruczniki, ichły, huzyki, nitki i tak dalej. Wartość tej paczki na nasze ciny wynosi przybliżytelno 34 tysiąc złotych. Jakbym tak wsio prodał, to by mi wystarczyło na ciły rik życia w Krakowie. Duże meny wtiszyło także wiczne pero, bo i meno na takie pero było meni duże potrzebne. Piszesz to tym ryczamy, podzielę cię po bratersku z Fecią, jak objasneno w piśmi z Ameryki. Dalsze on daje krótki ohlad położenia na Lemkowszczyni i w zahali w ciłej Polszczy. Ja wam pisał w poślednim liście o ukraińskich nacjonalistycznych bandach, jakie obsili nasze seła. Przed kilkoma tygodniami spalili to te bandy w Gładyszowi szkołu, a w Śnitnyci w budynek wołosnej uprawy i milicyi. Milicyją naturalno rozoróżyli i rozohnali. Szkołu spalili dlatego, bo w niej kwartirowało polskie wojsko. Polskie wojsko bore się z tymi bandami, ale borba ta jest duże trudna, bo znate li przez 3 lata się jest lisa jak do lisa. To te bandy są pierwoklasno wooróżeny, prawdopodobno pouczają oróżie i zahranyci. To te bandy czyslat na nową wojnę między Anglosaskami a SSSR i dlatego swoje oróżie zwertają przedewsim protiv komunistów. Wierzą one także w to, że po tej nowej wojnie powstanie niezależna Ukraina, a ich naturalno wsich poroblat co najmniejsze generałami. Od tych band terplat i nasze selany, bo zabierają im wsio, co tym bandam potrzebne. Po polskich okolicach operują to, że polskie faszystkie bandy, jakie rabują kooperatywy i mordują komunistów. Tak to wygląda stary kraj 1,5 roku po wojnie. Ale cóż robić? Jak świt świtą, tak wse szła borba między dobrą i złą. Czasami wydaje się, że to zło wezmę werch nad dobrą. Однако w końcu końcą dobre jest niepobitne. Tak samo zdawałoś, że to hitlerowska armia, jak lawina, zatopić ciły Europy. Aż tu pokazałoś, że to nie oświeżyłem pochańskim Niemcom panuat na świti. Nyni one leżat powalene na wsi boki. Tak samo każda syła, jaka wypowie z wojny dobru i sprawiedliwosty, bude pobidżena i sterta z lica zemli, jak śpiewamy w woskresnych kanonach. Tak oda pohybnut grisznicy, a prawednicy da wozweselat się. W redakcji Karpackiej Rusy przyszło pismo od Józefa Petryszaka i z koncentracyjnego tabora dla bieżęciów Austrii. Pod datą 21 listopada 1946 on pisze: Proszę łaskawo pomoczy mi najty moją sestrę Maryju Markus, porodyczach Petryszak, rodom i Skrynicy w Polsce. Ona wyjechała w Ameryku w 1920 roku i żyła w Detroit. Do 1939 my pouczali pisma od niej, a potem ja stratył wsiaku związ z niej, bo mnie zabrali do koncentracyjnego taboru w Niemczech. W tej czas ja żywu w polskim biżeńskim taborze w Austrii. Ja nie pamiętam jej adresu, bo w wojennym czasie pisma od niej zatratyliś. Adres: Józef Petryszak, Salzburg, Austria. Krajenka Rosy Bereżan w Vancouver, Alberta, Kanada, dostała pismo od Osywa Demianczyka z Nowej Huty na zapadniej Ukrainie, gdzie teper zebrali się majże wsi pereselenci Lemky z Wesoły, Gorlickiego Powita. W piśmie on dowiaduje się za swojego brata Hryca Demianczyka i prysłał kartoczku dla niego. No Rozi, nie mogła doruczyć do tu kartoczku Hrycu Demianczyku, bo nie znaje jego adresu. Dlatego prosić pomyślcie to w gazeti. Nowa huta, 7 serpnia 1946. Drogi brate Hrycu, rad by ja dowidaty się za tebe. Czy ty żył i zdorił, to piszu do tebe kilka sliw, przy których ja pozdrowlaju duże krasno i serdeczno. My żywy i zdorowy, wsi razom i nachodzimy się na Ukrainie, w Tarnopolskiej oblasty. Proszę cię, odpisz mi o wszystkim. Jak masz adres od Łabasza i Zhańczoły, od szwagra Durniaka, to przeszlij mi. Mój adres, Tarnopolska oblast, Monasteryska rajon, Seło Nowa Huta, Dymiańczyk Osyw. Władimir Choroszczak w New Yorku dostał pismo od Jurka Chocholaka, syna po jego sestri. Pereselencia i z Seła Boguszy, Grybiuskoho Powita. Pisze i z Tarnopolskiej oblasty pod datom 18 wersnia 1946. Najpierwsze peresyłaje pozdrowienia rodyni i krajanom w Ameryki i dowiduje się, jak roboty idą, co już bezrobocie jest. Za swoje powodzenia pisze tak. Ja do toho czasu zdorą, a powodzenia rozmaite. Jak im przyszedł do Boguszy, to dwa razy wysyłali mnie na roboty do Niemczyny, ale po oba razy zawrnuli, bo byłem za stary dla nich. Ale to też to byli doma, musieli okopy kopaty, to Szołtys wysłał nas piacioch w Jarosławski powit ku Rikisanu. Robił jem tam jeden miesiąc i wernął się do Seła. No zas, trzeba było iść do Florynki na balu i w Polany, to sme robili tak 4 miesiaci. Postawili baraky, to sme i spali tam, a dwa razy w tydzień z Boguszy dowozili chlip ludziom, bo o tom, co dawali, buraky, karpeli, morkow i kaszu, to człowiek nie wyżyłby. Od sianu do Polan nie jeden gazda kazał. Ja swoim majątkom gwarantuję, że to ta robota na nycz wyjdę. A było z nami paru robotników ze schodu. To one kazali nam, tak długo ludę budę ta robyty tu, dokiej was Iwan nie wyruczyt. I tak było. Krasna armia złomyła front tak skoro, że to Niemcy nie mali czasu wtikaty, nie to zastawyty się w tych okopach. Krasna armejci hnali ich den i noc. Odny ze schodu, a drugie z północy. Niemcy byli w Boguszy, a sowieckie wojska już w Sanczy. Po sełach Niemcy brali konie, aby skorsze wtikaty, a kotry na ostatku wtikali, to dzieciom sanki pozabierali i wezli na nich gwery i tornistry. Same Niemcy pokazywali rukami, że Ruski ich okrużyli i kazali zo wszystkich stron Iwan puk puk, a daj szlan kaput. Na jeden Niemiec wtikajuczy podperał się dwoma kijami, to sme się śmiali z nich, że na schyd iśli na dwóch nohach, a wtyczut na czterech. Dido Michał z synami są od mnie 27 km, a Kuziaka 31 km. Anton Wojkiw jest 3 km od Dida. Są tam od 1940, bo nie wertali na zachód i lepsze zrobili jak my, bo nie jeździli tu i tam. Jak zaczęło się pereselenie, to my wyjechali najpierwsze i kazali nam, że idziemy na stare miejsce, no tam byli już drugie. To nas zawiesli w inszej strony. W tom seli de Jateper jest Maciejowski Teodor i Woleńszczak Taras z Boguszy. Petro Szczerba z Nowiusy i Baranowska Anna z Labowy. I są ludzie z drugich okolic, od Sanoka, Liska, Peremyśla. Budę wsich do 40 rodyn. Seło ma 220 numerów, to w tom było 80 rodyn polskich, które wyjechali w Polszczu. Mamy 3 km do stacji Tłuste, po pocztu do miasta, co drugi dzień chodzi dziewczyna. Dziękuję wam, ujku, za list, który ja otrzymał 18 wersnia 1946 i zaraz odpisuję, ale nie wspominate, od kogo wy dostali mój adres. Kryłowiane są majże wsi w oblasty Tarnopolskoj, a Boguszane w trzech oblastiach. W Tarnopolskoj, w rajonie Borszczyw, jest Jurko po wujku Wasylu i Petryna Choroszczak, wdoła po Michali i susidowe, co siedzieli na pomirkach. W Stanisławskoj oblasty, w rajonie Bolszywec, seło Łopuszna, jest wasz swat Sydoriak Wanio, Taras Wanio, Petru Gambal, Jacko Worobel, Choroszczak Fylo, Maryna Kuziaczka za synami, Władek Sydoriak po Kareju. Jest ich tam 36 rodyn. A za starą Hranycią w Krowohradzkiej oblasty jest Filimon i Kalister Choroszczak i Waniu Bortniak po Jacku. Od 1940 roku koło Podhajec jest Wisem Roden, Pałubiak, Chocholak Ilko, Sydor Fuczko i druhy. Tak połowina ludzi z Boguszy wyjechała, żeby biedniejszy, a bohatszy zostali. Lubek Sztefan jest sekretarią w Kasi, a Lubek Kuziak inspektorem szkolnym. Lubek Olesnewicz jest urzędnikiem w Bereżanach, jego tato Sander ma tam gospodarku. Sander Gambal jest starszym przy autach, co uczy izdyty chłopciów, które przychodzą na kurs. Trzech naszych chłopciów nauczyło się na szoferiu. Petra Gambala syn Michał, a Diłka jest uczytelką, Metro syn Kuziaczki i Wanio najmłodszy syn Dida Michała. Teodora Maciejowskiego jeden syn jest w uriadzie podatkowym, a drugi krałciom. Żena Teodora Maryna, diłka Łukacza Worobla, prosy nas, syny znajete za jej brata Cyfryjana Worobla, był pierwszy w New Yorku. Klaudy, pochrycu syn, jest kapitanem przy aeroplanach. Litał nad Berliną i nad Japonią. Dostał 2 razy medal heroja. Diłka jest uczytelką. Druga diłka w uriadi. Diłka po Pawli Pesari jest uczytelką. Kuziaka Osyfa młody syn jest kolejnyką, a diłka prodaje w kooperatywie. Osyfa brat Aftan żyje. Ostał się w Poguszy. No dwóch synów propało mu w Niemczyni na robotach. Michniak i Eugenia zostali w Korolewi. Byłem w Kopeczęciach. Jest tam Wania Maciejowski, Wania Prokopczak, Klauda Pochrycu i syn jej Halkowicz. Tam dowiedział im się, że Hunianka jest w Sanczy, a potem jak wernął ją do Dida Michała, to Dido każut, że wczera w Czortkowi był Hunianka. Ja nie wirył. Tarnopolska oblast USSR. Rajon tłuste, seło różniłka, chocholak Jurko.

jakbym przyszedł do Sanoka, 10 dni zaklekano na večeriu, pisząc z parochom, do mnie daleko było i nie chodzeniem się było wernuty, bo trzeba było wiadomo być na bohosłużeniu. Im się zrobił, ale ja sam im się zrobił, co si tam, jaki su bobarki im nalipił, fizoł, zwarił i tak dalej. Sam do sebe im chwarił. Wesoły świat. Wiu jest, dokoli wyleju sam, dnes po tych dniach, jak po rokach, cieś widuję. Nius jest do chyży wylejnu połonnist, po najbich chwarił. Witajte po łazniku, na wy odpowiadał sobie sam. Zo studni zabytoj густу верхнину масло жовте нюз єс, кусав єс зубчик честку зо слеском. Гварив єс отче наш хоч раз не про ухо чловече, а про душу свою слухаючу.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja za sanoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy dnia zrył, że idę do mił, to Igor tak lecił strasznie po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał, że się poszpotyć wpadę. Wertania. Už tylko projdenych dorych, už nohy bolat, kiedy się kuriat hore. A strymaj hit, a siad na zwleczeni, obderty jalecy. Už sama prosia, ani za szlacha put, už spitciane wticze. Stan neboże, pizry. Po wytołczeni drozi, na szapku bilszy od kamienia, z projatym klekaniom nianiu żenę gutobi sen. Stan, posłuchaj, zwleczena guputy obderta, sumyt jalecia.

0: Komar kosyt.
1: Komar kosyt.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kipoczkę.
4: Muszka pretoptuje.
5: Komar mózgu zagaduje.
6: Radby się żonety.
7: Owatrzej. Byk premieruje.
8: Radby drużbą
9: buty.
10: Byk.

Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurchanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam z dala błyszcze obłok, tam jest

cicho, słyszę ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos.

czekasz, gdy znoju i zmagań bieg ustał. Bo afterparty cię czeka.

Łemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Łemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

0: za soucit. Doufám, že to teď vidí maminka. Mami, máš ze mě radost určitě. Dokázal jsem to. A co?
1: Drodzy słuchacze, zapraszam na cmentarz, zwłaszcza na cmentarze na Lemkowszczyźnie. Mówi Szymon Modrzejewski, Stowarzyszenie Magurycz. Radio LEM FM jest warte słuchania. LEM FM. Zdecydowanie polecam.

Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Poprajam wam wszystkim, kocisz słuchacze, Wemkowskie Radio, Wem FM, w utrobnie ze Łużicy, ze serbskiej Łużicy. Myśmy Serbia, jedna narodna mięcina, która bydli wokół Budziszina a Koczebusa. A ja wam przyjął, co to najlepsze, niech se wam jule na naszym kulwatym świecie jara, dere lubi. Ryczak wam je Tomasz Nauka z Budziszina.

Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zeleń jest, bratczyku? Deż się podziła? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wsteregła? Czy ich krywa krywda pokrywiła, czy zwierzęcia żażda zdremuzgała, czy człowiecza zawyść połamała? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Tołdy jeszcze w dobie kremenia kresanego wsim po drodze było. Dawał jest im ogen życia horyjucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Guszelkę oszaleniłym bortaczkom w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanym gnali twój głód i rozkisz, i zlist, i żal, i nadzieju, że pod wiknom twoim nespanym jalec lis wyrosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków, tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalm Lamgiuszka śpiewał. Nad stepą wran kriacze, z ogneną lamkiuską dolą, perekoty polom witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwie zwizdoczki szklacze jarjat się projato. I ticho, tychiczko, bez do solmi teczut. Potička.

Jady góry wołają, łotwa dziedzim trzeba, ślub na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Z płoziraćka wysoku orał gniazdo wie, kany między turniami Kłazicka.